0: Oh, oh, oh, Spolarska Åsens. Oh, oh, oh, oh.
1: Skvidaj se zjave! Skvidaj se zjave! Skvidaj! Skvidaj! Skvidaj!